Kraków, Tniecka 10, okna ledwo nad ziemią i kościół na dębnikach. Co umiał los odmienić? Pokoje w suterenie, nieprzyjaciele słońca, dwa okna na Tynieckiej, w których

opieka dobrých ľudí, jasné okna na Švédskej, tu bukni, povie Karol, vymyślił rekolekcję. Czarna niedziela sierpnia, huk w drzwi karabinami, lecz okna na Tynieckiej strzegą przed oprawcami.